Nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

łóżka, o który zahaczyłeś stopy małym palcem. Ten budzik, który zawsze dzwoni o godzinę za wcześnie. Chusteczka zwinienna odzwaniać do ludzi, co wciąż próbują nas uczynić więźniami w swych oczekiwaniach. Róg łóżka, o który zahaczyłeś stopy małym palcem. Ten budzik, który zawsze dzwoni o godzinę za wcześnie.

0: zwalczamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
2: To

0: Melo Radio.
1: Łódź, jest piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

polskich drogach od rana sporo się dzieje. Trwa sezon urlopowych powrotów, a to oznacza większy ruch przede wszystkim na autostradach i drogach ekspresowych. Uważajcie m.in. na A1 w okolicach Torunia. Dodam też, że pogoda nie sprzyja kierowcom. W większości kraju może być dziś deszczowo.

śpicie jeszcze, to przestańcie, bo już w pół do siódmej. Niech przegapcie czwartku, za chwilę pierwsza okazja, żeby zgarnąć merch od Meloradia. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć.

Taylor Swift i Loud Luxury w Melo Radio. Podkręcamy tempo. No dobra, to kto będzie dzisiaj naprawdę szybki z samego rana, co? Udowodnijcie to właśnie teraz. Czekam na was, na wasze telefony. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej, bo do zgarnięcia fajna, wodoodporna torba Melo Radia. Czekam na was. Trzy szoty też są w Melo. No to 321-321-777. Najlepszy moment, żeby zadzwonić i zgarnąć merch od Melo Radia. Właśnie teraz.

0: Whatever turns you on, to Axwell w Melo, a to Paweł. Siemanko, cześć.
1: Cześć, cześć, witam cię. Witam,
0: cześć, cześć, cześć. Chyba wiało u ciebie w nocy.
1: No, u nas tak wiało, że od trzeciej człowiek już na nogach.
0: Słuchaj, a co ty robisz? Słyszałem, że tam jakaś ostra przerzutka z lewa na prawo i odwrotnie.
1: A akurat tutaj jechałem do klienta i znalazłem konar jakiś zrzucony z drzewa, więc wziąłem piłę ze sobą na wszelki wypadek, no i udrałem drogę.
0: No widzicie, słuchajcie, nie takie rzeczy on ze sobą na wszelki wypadek zabiera codziennie rano. Paweł, czy ty jesteś już po wakacjach, po urlopie, czy może jeszcze na coś czekasz, na jakiś wyjazd?
1: Jeżeli można to nazwać urlopem i odpoczynkiem, tak, już jestem po wakacjach i urlopie.
0: Już po, tajemniczo zabrzmiało. No dobra, ale myślę, że taka torba to by ci się przydała, co?
1: O kurczę, no następne wakacje, albo choćby takie deszczowe dni, jak wczorajszy.
0: Słuchaj, brzmi dobrze, uwaga, sprawdźmy.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Słuchaj, dla ciebie teraz szybkie pytanie. Basen czy bieżnia?
1: Basen.
0: Krótkie czy długie spodnie?
1: Krótkie.
0: A wolałbyś być, teraz skup się, najbogatszym czy najzabawniejszym człowiekiem na świecie?
1: Jeszcze raz?
0: Wolałbyś być najbogatszym czy najzabawniejszym człowiekiem na świecie?
1: Najzabawniejszym. Mają dużo pieniędzy i dużo kobiet.
0: I to jest to. I w dodatku torbę wodoodporną też mają. Dla ciebie specjalnie. Pakujemy, wysyłamy. Cześć.
1: Dzięki wielkie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: A jak tam u was dzisiaj czwartek wystartował? Dużo się dzieje od samego rana? To dajcie znać. 3213-21777. Dużo energetycznej muzy? To jak zawsze u nas. Od rana dla was w Melo. Enamel, talk to you za 15.07.

0: Heaven is a place on earth w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempo. Jesteście w najlepszym miejscu, w jakim moglibyście być o tej porze tuż przed siódmą. Za chwilę będą newsy.
1: Z nich dowiecie się, na co coraz więcej bierzemy L4 w pracy.
0: I o tym już za chwilę, za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy
0: magnetycznie. Pauza w Melo. A o tym, co dzisiaj w pogodzie, to za chwilę też powiemy w najnowszej prognozie. Posłuchajcie w Melo Radio.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Podrzucamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
0: O reklamie.

0: sprawdzamy, jak dziś będzie się kształtować pogoda w naszym kraju. Jak na razie na Mazowszu, w tym w Warszawie, od rana pada, a mokre drogi mogą wydłużać drogę hamowania. Na południu, w Małopolsce i na Śląsku zachmurzenie będzie zmienne, miejscami pojawią się przelotne opady, ale nie zabraknie też przejaśnień. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku również możliwe są lokalne deszcze.
1: Jest prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z rosyjskim atakiem w zachodniej Ukrainie. Nad ranem mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny otrzymali alerty RCB. Po zakończeniu ataku alerty zostały odwołane. Rząd zapowiedział zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podwyższenie progu oraz wzrost danin dla najbogatszych firm. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że prezydent nie powie weto.
3: Musimy tutaj liczyć na jakąś elementarną logikę w jego działaniu.
2: Pierwszy próg podatkowy ma wynieść 130 tysięcy złotych, drugi 150 tysięcy. Tymczasem ZUS sprawdził, na co dokładnie dostajemy L4. W pierwszej połowie tego roku przybyło zwolnień związanych z urazami, zatruciami i zaburzeniami psychicznymi. I jeszcze sukces Polki. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Wygrała z francuską Diane Paris 6-3, 6-3.
1: Wy też już w formie i działacie od samego rana, czyli pierwszy sukces macie na koncie, dołóżcie kolejne. A my podkręcamy tempo i dodajemy i dokładamy energetycznej muzy. Waldek, Marcin i Daria, inni gadają, my już gramy, jest siódma.

Jake Jones i Brief w Melo Radio. Już 11 minut po godzinie 7, już czwartek i już taki moment, kiedy już mamy fajne propo dla was dzisiaj, tak od samego rana, bo chcielibyśmy was zapytać dzisiaj, słuchajcie, do kogo sławnego chcielibyście mieć numer telefonu i dlaczego, co? Co byście powiedzieli takiej osobie, gdybyście mogli do niej albo do niego zadzwonić, o co byście zapytali albo co powiedzieli, może tak z samego rana na przykład, co? Dajcie znaka, czekamy na wasze głosówki. No to kto przyszedł wam do głowy tak na pierwszy strzał? Czekamy. Meloradio.pl, wbijacie ze swojej komórki, no i tam na dole wystarczy nacisnąć przycisk wyślij głosówkę i już. A za te najlepsze, najfajniejsze, najoryginalniejsze, no to jak zawsze możecie liczyć na fajny merch od Melo. Do kogo sławnego chcielibyście mieć numer telefonu i dlaczego? Co byście mu powiedzieli?

0: Bola z tej trypsy, duże oczy w melo. 17 minut po 7, tak podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, do kogo sławnego chcielibyście mieć numer telefonu i dlaczego? Co byście mu powiedzieli, o co zapytali, a może co oznajmili? No poruszcie głową, dajcie znać i zaskoczcie nas jak zawsze. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można nagrać coś fajnego. Słuchajcie, nowy trend na spędzanie wakacji w tym sezonie na świecie się pojawił i to jest coś, co zaczęli milenialsi, słuchaj Daria, ale coraz więcej osób z pokolenia Z też próbuje. Pojawiła się moda na spędzanie wakacji w klimacie lat 90. Próbuję sobie ciebie, Daria, wyobrazić w tym klimacie. I początku 2000, takie wiecie, przełomy. Czyli chodzi o to, żeby odłożyć w czasie wakacji smartfona, zamiast tego przerzucić się na płyty DVD albo kasety, ewentualnie telefony z klapką, te takie pierwsze. Najlepiej w ogóle totalnie odciąć się od internetu, jeżeli to możliwe. W trendzie jest, wyobraźcie sobie też, jeżdżenie w miejsca, gdzie nagrywane były ulubione filmy i seriale z tamtych lat. No i wszystko to oczywiście w odpowiednim outficie, czyli ciuchy też muszą być z tamtych czasów. Chodzi o to, żeby poczuć tamtą atmosferę, no i tamte emocje. I tak sobie wyobrażam teraz Darię w takim stroju właśnie. W jakim...
1: Czasami przychodzi w takim tym, no...
2: Ortalionie.
1: No właśnie,
2: Ortalion, to jest mój szybki, szybka kurtka.
0: Daria Miss Ortalion, no od razu słychać, bo szeleści bardzo mocno. Jakby tak cofnąć się w czasie, to gdzie byście chcieli wylądować, Daria?
2: Ja bym chciała wylądować na konto twoje bankowe. Może tam by coś było fajnego.
1: Przed wydaniem wszystkich pieniędzy, jeżeli w czasie.
0: Czyli ja to tak widzę cię na takim dzikim zachodzie. Tam byś mogła sobie odpowiednio podziałać na dziko. 18 minut po 7 już mamy i teraz Elok w Melo.

0: Take Me Back i Kygo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, czekamy na głosówki, do kogo sławnego, znanego chcielibyście mieć numer telefonu i dlaczego? Co byście mu powiedzieli?
1: Ja bym chciał mieć numer telefonu do PZ-a, ponieważ jestem jego wielkim fanem. Przy poranku chciałbym go zapytać, kiedy będzie koncert w Poznaniu.
0: A wy zawsze możecie nagrać głosówkę, wchodząc na meloradio.pl. Za chwilę DJ Antoine w Melo.
2: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły. A ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo z Media Expert taniej masz.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
18: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
19: Pora na wakacje.
18: Pora na hybrydę z rabatem.
20: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.

0: 75 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia. Po reklamie.
2: Welcome to

0: A dzisiaj trwa czwartek. Od rana i też wierzymy, że będzie bajecznie. To był Kizo, podkręcamy tempo w Melo Radio już za 17 minut 8. A dzisiaj pytamy was, do kogo sławnego chcielibyście mieć numer telefonu i dlaczego? O co byście go zapytali albo co byście temu komuś powiedzieli?
1: Ja bym chciał mieć numer do Piotrka Żyły. Zawsze przed weekendem bym dzwonił do niego i pytał się, czy lecimy na jakąś imprezkę.
0: Wszystko rozumiem. A ty?
2: No ja to chciałbym mieć numer do Adama Glapińskiego i wtedy chętnie bym się go zapytał, kiedy będę bogatszy.
0: No, to zapytaj też w naszym imieniu. Za 17:08.

0: Armin Van Buuren, Sasha Everlasting w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i mamy też newsy. O czym w nich będzie?
1: A w tych newsach będzie między innymi o wielkim wysadzeniu w powietrze.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Fuka i Liwka w Melo.
3: Jeśli trwałoby to wiecie, czy miałoby jeszcze jakiś sens, mimo że chcę więcej.
0: Za chwilę też prognoza pogody w Melo Radio.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Mega,
2: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 000, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
12: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
13: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Traffic.
1: Uwaga kierowcy. O poranku doszło do wypadku na Wiślance. Dwie osoby zostały ranne. Do zdarzenia doszło w Orzeszu. Na drodze krajowej numer 81 w kierunku Żoru mogą wystąpić problemy. Pamiętajcie, aby zachować szczególną ostrożność, bo w wielu regionach trasy mogą być śliskie. Pogoda wyraźnie się poprawia. W centrum, w tym w Warszawie, po porannych opadach pojawiają się przejaśnienia. Podobnie jest na zachodzie kraju. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku też będzie pojawiać się więcej słońca. Na ogół ma być spokojnie. My oczywiście trzymamy rękę na pulsie i jeśli pojawią się większe pogodowe zmiany, oczywiście poinformujemy Was na antenie.

0: Już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Na początek sprawdzamy ceny paliw na stacjach. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 6,49 za litr, a diesel 7,52. Rosjanie zaatakowali zachodnią Ukrainę i Kijów. W stolicy Ukrainy zginęło 5 osób. Polskie RCB wydało w nocy alert, a wojsko poderwało myśliwce. Węgrzy chcą przywrócić pełną moc elektrowni atomowej w Paksu. Start możliwy jest w niedzielę. Część turbin była wyłączona z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. A w Jastrzębiu-Zdroju 7 tysięcy ton żelbetonu runęło w gruzach. Z pomocą trotylu w kilka sekund wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni.
2: Samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodni. No, trzeba było wywiercić 1000 otworów szałowych.
1: Mówił kierownik robót Krzysztof Dymek. Zdjęcia i wideo z tej akcji znajdziecie w internecie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: W zamian za wasz dobry, celny strzał, dziś do zgarnięcia merch od Melo już niedługo, to w zabawie gotowi na wszystko. Waldek, Marcin i Daria, siemanko, zaczynamy kolejną godzinę z Melo. Jest 8.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Mosey Money Talk Player w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już 11 minut po godzinie 8. Jedni o tej porze chwytają za śniadanie, a inni za telefon, bo wiedzą, że trzeba dzwonić do Melo.
1: No właśnie, nie?
0: No.
1: 321-321-777.
2: Ej, z pełną buzią się nie mówi.
1: Oj, tam w radiu nie widać.
0: 321-321-777. Dzwoncie już teraz do zgarnięcia merch od Melo. Są fajne skiety, oryginalne. Nigdzie takich nie kupicie, za to można je wyrwać u nas. No i melotorby też mamy. 321-321-777. Czekamy jak zawsze na dwie osoby.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio jak zawsze, jak zwykle po ósmej. Startujemy z naszą zabawą. Teraz już dokładnie 17 minut po.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Łukasz to jest zadowolony i szczęśliwy, bo wszystkim kończą się wakacje, a Łukaszowi to dopiero się zaczną. Siema Łukasz.
2: Siema, siema, hej, hej.
0: Siema, siema. I co tam, gdzie jedziesz?
2: A jedziemy z żoną na Teneryfę.
0: No, można, można. I od razu już połowa ekipy naszej ci tutaj zazdrości, a druga boi się przyznać. Dobra. I jest też Sandra. Cześć, Sandra.
3: Hej, witam.
0: Hej, hej. Sandra dzisiaj ma mały piąteczek i weekend zaczyna wcześniej. I co tam w planach?
3: A jutro wybieramy się ze Śląska nad nasze polskie morze na motocykle. Wyprawę taką krycicką weekendową.
0: Duża ekipa?
3: Dwie osoby.
0: A, no to taka przytulna ekipa. A przepraszam, na jednym moto czy na dwóch lecicie?
3: Na dwóch.
0: A, fajnie. No dobra, to teraz uwaga. Też dwa pytania już za chwilę się u nas pojawią. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety Meloradia. Za jedną melotorba. I teraz uwaga, najważniejsze. Kto się pierwszy zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Taka zasada. Czy to jasne?
3: Jasne.
2: Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Dzisiaj uwaga, dzień komarów, więc pytamy. Czy cebula odstrasza komary? Tak czy nie?
3: Sandra?
0: Sandra?
3: Nie.
0: Sandra! Tak! No.
3: Kurde.
4: Odstrasza. Nie tylko komary zresztą.
0: Ale Sandra, teraz to już zapamiętasz. No.
3: Dobra, no na uwaga. Pewno.
0: Lecimy z drugim pytaniem. Co dzisiaj zrobiłem? Uwaga, to bardzo prywatne pytanie, ale dałem się noić. Co dzisiaj zrobiłem jako pierwsze? Jako pierwsze z samego rana. Uwaga.
3: Sandra.
0: Zaraz, jeszcze nic nie powiedziałem. Sandra, skąd ty wiesz, co ja dzisiaj zrobiłem jako pierwsze?
5: O nie.
0: Ej, podglądałaś?
3: To każdy to robi.
0: Tak? Dobra.
3: Każdy wstaje, nie?
0: No, Sandra, nie wiem, czy można dopuścić tą odpowiedź, ale dobra. Boję się, co powiesz, ale słucham, no. Nie chcesz słyszeć dwóch opcji, jakie mamy?
3: No dobra, dawaj.
0: Sandra sama się przestraszyła tego, co pomyślała. Uwaga. Wstałem z łóżka, czy przeglądałem TikToki, które mi Daria wieczorem wysłała?
3: No to dobrze powiedziałem, wstałem z łóżka.
0: A wcale, że nie. No. Słuchaj, ja mam tak, że jak Daria coś wyśle, to ja zanim wstanę, to muszę zobaczyć, bo jak nie,
5: prawda,
0: to mam karę od niej, nie?
5: Dokładnie.
0: Sandra, no powiem ci tak, jakby to nie liczyć, to wychodzi mi zero, no. Łukasz, a co ty się tak nie odzywasz w ogóle?
3: Minus plus minus daje plus.
0: No, dokładnie.
2: Chciałem podać na pytanie.
0: Dobra, Łukasz, to ja odpowiem na twoje. Oczywiście, że coś dostajesz, mimo że nic nie powiedziałeś. To Sandra też, taka zasada u nas.
4: Najlepsza robota świata.
1: Gotowi na wszystko.
0: Merch wysyłamy już do was.

0: Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls. Jak tak siedzisz po drugiej stronie stołu i mówisz w drugą stronę, to tu jest mikrofon i monitor i mi wszystko zagłusza i zasłania, jak mam słuchawki jeszcze.
1: To nie jest moja wina.
0: Słuchajcie, uwaga, teraz powiem do Darii coś, co panowie, nie mówcie tak do swoich kobiet, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj. Coś mówiłaś?
1: Jak ty tak możesz? Ty powinieneś wszystko sobie zapisywać, co ja mówię, bo to są same ważne, istotne rzeczy.
0: To ja ci coś teraz powiem. Uwaga, dzisiaj bardzo ważny czwartek jest, bo dzisiaj, słuchajcie, jest dzień wyznawania miłości. Wiedzieliście? No i teraz tak, nie kryjcie się z okazywaniem uczuć. Jak się wstydzicie tak wprost komuś to wyznać, to zawsze możecie to zrobić przez radio. Fajnie wymyśliłem. Można wysłać głosóweczkę i wyznać coś komuś wyjątkowego. Także skorzystajcie. Wystarczy wejść na meloradio.pl i wiecie, jak wysyłać głosówkę, nie? Także jak chcecie wyznać komuś miłość, to można właśnie dzisiaj. Przez Melo Radio. Coś mówiłaś, Daria?
1: Nie, nic nie mówiłam. Czekam, aż w końcu wy wyznacie mi miłość.
0: Słuchajcie, za chwilę wam wyznamy, co powinniście robić, żebyście później w życiu nie żałowali. O tym w Melo już niedługo, a wcześniej Sofia Lisbeckstam.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w Airfryer.

0: Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Stokrotka.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Media Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Kaufland jest fresh.
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet. Po reklamie.

0: Mocne to było. Fiesto i Dimitri Vegas w Melo, tak podkręcamy tempo, to teraz będzie mocne. Słuchajcie, powiemy wam to, co powinniście robić, żebyście później w życiu nie żałowali, albo może czego nie robić. Przeprowadzono ankietę wśród seniorów i z tej ankiety wnioski powinni wyciągnąć sobie wszyscy młodzi ludzie. Zapytano starszych, czego najbardziej żałują. I najczęściej, wyobraźcie sobie, mówili, że niepotrzebnie w życiu przejmowali się tym, co powiedzą inni, to po pierwsze. A drugą rzeczą było ciągłe martwienie się tym, co może się wydarzyć. Daria, ty tam nie tracisz na to czasu, nie?
1: Nie, ja się nie przyjmuję.
0: No i dobrze.
2: Masz jeszcze dużo czasu.
0: Jak żyć? Za 17 minut 9 w Melo.

0: Everything's fine, Aloki, Jennifer Lopez. Ostatnio w notowaniu 30 Meloradia to była pozycja numer 20. Jak będzie w najnowszym notowaniu, to już jutro wieczorem. Sprawdźcie. Za chwilę newsy.
1: A w nich o tym, że nie tylko polskie miasta wprowadzają ograniczenia w sprzedaży alkoholu.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Waterfalls i James Hype i Sam Harper. Tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać punktualnie o 9:00, a wcześniej też powiemy, co tam w pogodzie dzisiaj w czwartek.

0: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MagTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
2: Mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Media 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
9: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
10: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To Moje i Winy, nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w Moich i Winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
0: Po reklamie.

porannych deszczach w wielu województwach pogoda poprawia się. Przypomnę też, że na ulicach w większych miastach możemy zauważyć wzmożony ruch, ponieważ jedziemy do pracy. Dlatego zachowajcie szczególną ostrożność, zwłaszcza, że jeszcze gdzieniegdzie trasy mogą być śliskie. Pogoda cały czas zaskakuje. Po deszczach przychodzi konkretne ciepło. Jeśli jesteście na Podkarpaciu, w Małopolsce czy w Świętokrzyskiem, to wyciągajcie z szafy najlżejsze ciuchy. Nadciąga fala konkretnego ciepła. Dziś termometry pokażą w tych regionach nawet 29 stopni. W centrum i na zachodzie kraju będzie trochę spokojniej.

0: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
1: Obcy dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, rozbił się na niezamieszkanym terenie. To podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Teraz sprawdzamy, jak rządowe zmiany w podatkach wpłyną na portfele Polaków. Rocznie będzie można zaoszczędzić maksymalnie 3600 zł, mówi premier Donald Tusk.
2: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować podniesienie progu.
1: Kto zarobi do 130 tysięcy, nadal będzie w pierwszym progu. Dochód do 150 tysięcy obejmie podatek w wysokości 23%. Teraz Chorwacja. Miasto Split ograniczyło sprzedaż alkoholu w nocy. Nie można go kupić od 21 do 6. I jeszcze o tym, że nie każdy ruch to zdrowie. Według naukowców niektóre rodzaje aktywności mogą sprzyjać demencji. Na przykład ciężka fizyczna praca.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Także my wam dobrze radzimy, nie przemęczajcie się tam za bardzo, nie? Ale jednak gdyby coś było do zrobienia, to tak, żeby łatwiej poszło, mamy dużo energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy w Melo.

0: David Guetta w Melo Radio, podkręcamy tempo. Coś wam powiem, jak Daria mówi no. Ej, słuchajcie, ej. Słuchajcie. To znaczy, że ma jakiś, jakby to powiedzieć, oryginalny pomysł.
1: Mam bardzo fajny pomysł, dlatego że, uwaga, robię zbiórkę. Wy musicie mi pomóc się złożyć do moich okularów. Zbiórka wynosi tak około 572 zł i ty, Marcin, mi tyle przelewasz i Waldek, ty tak samo. I dzięki temu kupię sobie nowe, piękne okulary.
2: Jasne, wolę cię w tych.
0: Wiecie co? Strasznie słabo słychać po tej stronie monitora. Strasznie słabo. Za chwilę powiemy wam, co Robert Lewandowski robił dzisiaj w nocy.

0: Kręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj w czwartek, mamy 18 minut po 9. Ty spałaś, ty też, a on tam rozgrywał akcję mocną. Dzisiaj w nocy Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie wygrało na wyjeździe z Orlando City 2-1. Słuchajcie, jednym z bohaterów spotkania był kapitan naszej drużyny, który w końcówce meczu strzelił gola z rzutu karnego. To była bramka i to była bramka na wagę zwycięstwa. Wcześniej jednak nad stadionem działo się to, co działo się dzisiaj w Polsce w wielu miejscach, czyli przeszła burza. Sędzia przerwał ten mecz, no i kazał piłkarzom opuścić boisko. I ja wiem, co Robert mógł wtedy powiedzieć sędziemu.
1: Ja panu nie przerywałem!

0: Marlo Hofshot w Melo Radio i I Like. To taki czwartek, który bardzo lubicie, a żeby był jeszcze lepszy, jeszcze fajniejszy, to tak trochę bardziej poczaruje Lady Gaga u nas. Abrakadabra już za chwilę w Melo, bo tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Prawie w pół do dziesiątej.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu.

0: A może radiowy speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
11: Castorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
11: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Paula Fernandez. W Melo Radio jesteśmy bardzo blisko was z waszymi ulubionymi energetycznymi numerami, a wy możecie się zastanowić, co jeśli trafiłaby do was szybka kasa w Melo Radio. 200 mamy dla was, jak zwykle są do wzięcia i do zgarnięcia. I jest jedno pytanie. Co się wydarzy, jeśli właśnie do was taka kasa trafi? Na co wydacie? Na co pójdą te pieniądze? Tak szczerze, na co byście tak totalnie i szybko przepuścili? Szybka kasa może być szybko u was do wydania, te pieniądze będziecie mieli od ręki. No ale najpierw musicie wejść na meloradio.pl i napisać, na co je wydacie. Czekamy.

0: teraz propozycji do 30 Meloradia, czyli Neptunika What If w Meloradiu, a głosować możecie na meloradio.pl. Fajny ten czwartek, a jutro będzie jeszcze lepiej, bo się zmieni nam na piątek.
1: To
0: lubicie jeszcze bardziej.
2: A już o 10 zagramy
0: Gipsy PZ w Melo.
3: Zagłusza myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje grać.
0: Tak, zagramy wam już niedługo. No i mamy dla was dużo energetycznej muzy po 10. Bez gadania i bez reklam.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Dobry początek roku szkolnego zaczyna się od dobrej organizacji. A w niej pomaga wygodny i pojemny plecak. Odbierz plecak na dobry początek roku szkolnego. Już w sobotę, 29 sierpnia, zrób zakupy za minimum 250 zł w sklepach w pasażu Centrum Handlowego Auchan Bielany i odbierz wygodny, kolorowy plecak szkolny dla dziecka. Zapraszamy 29 sierpnia do Centrum Handlowego Auchan Bielany od 12 do 17. Regulamin akcji na auchanbielany.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Trafik.
15: Po porannym deszczu w Warszawie kierowcy nadal powinni uważać na mokrych odcinkach, szczególnie przy hamowaniu. Z kolei w Krakowie ruch jest większy na głównych arteriach wlotowych do miasta, dlatego warto zostawić sobie kilka dodatkowych minut. A na Śląsku większego ruchu spodziewajcie się na A1. Pogoda w Polsce wyraźnie się uspokaja. Według synoptyków na zachodzie, m.in. w Wielkopolsce, będziemy mieć więcej przejaśnień, opady raczej nas nie zaskoczą. A w Poznaniu temperatura w ciągu dnia sięgnie około 24 stopni. Na południu kraju będzie cieplej, ale miejscami mogą pojawić się przelotne deszcze i burze. Warto o tym pamiętać, polecamy na bieżąco sprawdzać prognozę pogody.
16: Są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. YouTuber Stius z zarzutami ma odpowiedzieć za czyny pedofilskie i rozpijanie nieletnich. Prokuratura zebrała potężny materiał dowodowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
17: Nawet 15 lat pozbawienia wolności może być orzeczone.
16: Wszystko zaczęło się niemal 3 lata temu od Pandora Gate. W sieci pojawiły się zapisy rozmów i nagrania z nieletnimi ofiarami znanych influencerów. Na Bliskim Wschodzie bez zmian. Stany Zjednoczone grożą Iranowi druzgocącą operacją gospodarczą. Iran zaś twierdzi, że USA próbują odwrócić tym uwagę od własnych problemów. Aryna Sabalenka odpadła w 1/8 finału turnieju w Cincinnati. Białoruską tenisistkę wyeliminowała Czeszka Sara Bejlek. A Boliwię nawiedziła fala mrozu. Pojawiły się też intensywne opady śniegu i deszczu. Niektórzy pasażerowie autobusów musieli kontynuować podróż pieszo.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
19: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Kastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Są rzeczy, których ekran nie przekaże. Jak się siedzi w dobrze ustawionym fotelu, jak zmienia się blat, kiedy światło pada z właściwej strony, jak cicho zamyka się szuflada w biurku, przy którym ktoś się uczy. W Domarze znajdziesz wszystko. Biurka, fotele z regulacją, oświetlenie, regały, meble na wymiar, cały pokój do nauki i pracy. Przyjdź na Broniborską 14 we Wrocławiu i sprawdź, jak wygodnie wejść w nowy rok szkolny. Promocja Back to School w Galerii Wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls. To najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
0: O reklamie. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
11: Polska jest dziś pod wpływem niżu skandynawskiego, więc pogoda będzie mocno zróżnicowana. Na północy i w centrum termometry wskażą maksymalnie 26 stopni, a na południu nawet 30. W wielu regionach popada przelotny deszcz, a miejscami możliwe są także gwałtowne burze z gradem. IMGW wydał alerty burzowe dla południa Lubelszczyzny oraz ostrzeżenia przed upałem dla części Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego.
12: To są newsy na 11. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Rosyjski dron wleciał w nocy w przestrzeń powietrzną Rumunii i rozbił się na niezamieszkanym terenie. Nie ma ofiar ani szkód materialnych. W tym samym czasie Rosja zaatakowała Kijów. Zginęło tam co najmniej 12 osób, a 33 zostały ranne. W województwie lubelskim pojawiło się kolejne ognisko wścieklizny. Chorobę wykryto u lisa w gminie Janów Podlaski. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, mówi weterynarz Monika Michałowska.
13: Obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Często występują objawy nerwowe, to mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady.
12: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. A w USA dług publiczny po raz pierwszy przekroczył 40 bilionów dolarów. Zadłużenie podwoiło się od 2017 roku. Wpływ na to ma mieć pandemia oraz wieloletnia przewaga wydatków nad dochodami budżetu.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej.

0: krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
7: Poranek w wielu regionach przywitał nas dziś deszczem, lato jednak nie składa broni, bo według prognoz jeszcze w sierpniu czeka nas wyraźne ocieplenie. Dziś IMGW ostrzega przed burzami na południu Lubelszczyzny, alerty przed upałem obowiązują z kolei w części Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Tam termometry pokażą około 30 stopni w drugiej połowie dnia.

0: 19. Natalia Kuśmierz, zapraszam. 30-latek z Dąbrowy Górniczej odpowie za nielegalny lot dronem w pobliżu lotniska w Pyrzowicach. Mężczyzna latał tuż przy ogrodzeniu w strefie objętej zakazem. Został zatrzymany, przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze. Monitorujemy sytuację. Na razie dużego zagrożenia nie widać, uspokajają eksperci z IMGW. Chodzi o pojawienie się w sieci informacji o rekordowych ulewach, które mają dotknąć południową Polskę. Takie prognozy na ten moment są przesadzone, mówi Piotr Szuster z IMGW.
1: Przewidujemy, że te opady nie będą jakieś katastrofalne. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy.
0: Synoptycy przyznają za to, że końcówka sierpnia ma być deszczowa. 3 graczy wygrało w niemieckiej loterii Lotto i podzieli między siebie rekordowe 50 milionów euro. Każdy z nich otrzyma około 16,5 miliona. To drugie z rzędu losowanie, w którym padła główna wygrana.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
8: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Znowu miałam rację.
15: W czym?
14: We wszystkim.
15: Akurat.
14: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
15: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
14: A nie są?
16: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
20: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
19: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5-litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę.
1: A makaron Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
25: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
26: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
3: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
1: Odwiedź Filman. Najbliższy salon we Wrocławiu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie.
5: To są newsy na 13. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził rozmieszczenie nowych systemów obrony powietrznej w Polsce. Wyrzutnie Patriot i inne systemy trafiły m.in. w okolice Płocka czy Lublina, mówi sam minister.
6: Ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań.
5: Dodam, że w nocy w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Przed nowym rokiem szkolnym w Polsce jest ponad 17 tysięcy wolnych stanowisk w szkołach. Najwięcej ofert dotyczy nauczycieli wspomagających, psychologów i matematyków. Nie ma za to ani jednego zgłoszonego wakatu dla nauczycieli edukacji zdrowotnej. Zaglądamy jeszcze na plażę. Na części kąpielisk nad Bałtykiem obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. To z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Czerwona flaga powiewa w Mielnie czy Dąbkach.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: To już teraz podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka. Melo Radio. Podkręcamy tempo.

0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku, między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
15: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Dobry początek roku szkolnego zaczyna się od dobrej organizacji. A w niej pomaga wygodny i pojemny plecak. Odbierz plecak na dobry początek roku szkolnego. Już w sobotę, 29 sierpnia, zrób zakupy za minimum 250 zł w sklepach w pasażu Centrum Handlowego Auchan Bielany i odbierz wygodny, kolorowy plecak szkolny dla dziecka. Zapraszamy 29 sierpnia do Centrum Handlowego Auchan Bielany od 12 do 17. Regulamin akcji na auchanbielany.pl.
18: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
20: Lidl, to się opłaca. Mówisz, nabiał na śniadanie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: To muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.

0: Tylko teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć...
5: Idę w Melo.
6: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
7: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
6: A jak potrzebujecie dobrze...

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: To są newsy na 14. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Jest przełom w walce z czerniakiem. To dzięki szczepionce, która ma zmniejszyć ryzyko nawrotu i przerzutów u pacjentów. Jest ona tworzona na podstawie mutacji w guzie chorego, mówi onkolog Piotr Rutkowski.
2: Uczy się swojego czerniaka, bo wie, przeciwko którym, bo to jest jak odcisk palca tego czerniaka, on zadziała. I to jest przełom.
1: Naukowcy twierdzą, że taki preparat może okazać się skuteczny także w leczeniu innych nowotworów. W Chorwacji zatrzymano ostatnio Ukraińca podejrzanego o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream. Mężczyzna był w trakcie kręcenia zdjęć do filmu inspirowanego tą sprawą. Został przekazany Niemcom, gdzie usłyszy zarzut sabotażu i zniszczenia infrastruktury. Na koniec jeszcze IMGW ostrzega przed upałami i burzami. Temperatura może przekroczyć 30 stopni. Do tego możemy też spodziewać się burz i silnego wiatru. Najwyższy stopień zagrożenia obowiązuje we województwie świętokrzyskim i na Śląsku.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: 14, czwartek. Zaczynamy. Co jest? Co jest? Co się dzieje? Co się dzieje?
2: Bo ja po prostu nie wiem, który hebel złapać.
1: Aha, no jest trochę głośno. O już.
2: Ściszyłam wszystkie, jak leci po prostu. Siemanko, bo jest spore zamieszanie, u nas się tyle dzieje, wiecie. Zaraz weekend, te sprawy, ja już weszłam w ten klimat, a w tej godzinie mamy dla was przygotowane takie niespodzianki, że głowa mała. Na przykład zajrzymy do Anny Lewandowskiej, wiesz?
1: O proszę, a co tam u Anki? Znowu jakieś kłopoty? Znowu jakieś problemy?
2: U niej zawsze są kłopoty.
1: Oczywiście.
2: Ale jakie przyziemne. No to co, zaczynamy?
1: Pewnie, zaczynamy. I to od Self-Aware Lumixa. Jeszcze raz zacznijmy, dobra?
2: To była
1: tam to było słabe, to była próba.
2: Tak, to była próba.
1: Zacznijmy lepiej.
2: Dobra.
1: Nie, no dobra, kończmy.
2: No. Nie, posłuchajmy jeszcze raz w takim układzie naszego wspaniałego podkładu. Bo to był taki tease, jak w filmach, wiesz o co chodzi?
1: Trailer.
0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
2: Mamy was, taka zmyłka, żebyście się dobrze obudzili.
1: Mam wrażenie, że my się nadajemy już tylko do zbierania truskawek chyba.
2: Trochę taka fuszera wyszła, ale porozmawiamy w ogóle o owocach.
1: O tak, i o truskawkach zwłaszcza, bo można zarobić.
2: I się nie
1: ale
2: narobić.
1: Nie, no trzeba się narobić właśnie.
2: Cholerka, już myślałam, że tak to zatizuję, że wszyscy będziecie chcieli to robić. No to zaczynamy raz jeszcze. Self-Aware, Lumix, Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight w Meloradio.

0: Buddy, słuchacie Freak Fightu w Melo Radio Loud Luxury. Podkręcamy tempo. Ania Lewandowska wzbudza bardzo duże emocje w internecie, zwłaszcza w naszych sercach.
1: No zwłaszcza kiedy mówi, że ma jakieś problemy, no bo wszyscy wiemy, o co chodzi, nie?
0: Ale to jest prawdziwy problem. Inna strefa czasu to jednak niemałe wyzwania, by móc dołączać na różne spotkania w Europie, tak napisała Ania Lewandowska.
1: No tak. No, no tak, no. Super.
0: Ale o co ci chodzi?
1: No mi o nic nie chodzi.
0: No nie wysypia się dziewczyna.
1: No tak działa świat, nie?
0: I strefa czasowa też. No. Bo może ona nie wiedziała po prostu, wiesz?
1: Może tak być.
0: A nie da się kupić czasu. Tego nie może mieć.

0: twarz.
1: Trips odpiszesz nam na DM-a?
2: Nie.
1: O. Krakowski Splin.
2: Wiedziałem.
1: A my teraz przenosimy się do polskiego internetu. Książulo cały czas jest na topie. To jest ten znany degustator oraz oceniacz restauracji.
3: Tak, tak. I pojechał do restauracji, o której dosyć głośno się zrobiło w internecie. Głównie przez to, że właściciel knajpy odpisywał ludziom na mapach, gdzie wystawiali opinie. Mm-hmm. No w dosyć ciekawy sposób. Kogoś tam nazwał obdartusem, komuś napisał, że smród mu towarzyszy od narodzin i takie tam rzeczy. A afera też była dlatego, że jest tam płatna toaleta, bramki przy wejściu do lokalu, opłata w wysokości 50 zł za parking. I w godzinach tam chyba od 12 do 16 nie zamówisz samego deseru i kawy, tylko trzeba obiad zamówić.
1: No jakoś trzeba sobie dorabiać. Ten pan, słuchaj, ma 73 lata. Emerytura, wiemy jak wygląda w tym kraju. No musi sobie dorabiać, nie?
3: Ale od 40 lat prowadzi ten lokal podobno. To co, nie odłożył sobie?
1: Bo wszystko jest drogie, tak?
3: A, no tak, dobra, przepraszam. Nie, on tam tłumaczył, nie, że to dlatego, że tam do okolic jego restauracji 2 miliony turystów rocznie i każdy by chciał siku zrobić. No to pewnie, że musi sobie policzyć, nie?
1: A co, on narzeka, że ma ruch?
3: No, na to wychodzi.
1: W ogóle to nie dogodzisz, naprawdę, nie dogodzisz Polakom.

0: Alan Walker, Ava Max, Fade w Meloradiu.
1: Zagramy w zgadnij, Katko, tam mam w środku?
0: Nie.
1: Tu skawkę.
0: Dlaczego?
1: Bo taka reklama kiedyś była.
0: Ja w ogóle nie wiem, o czym ty do mnie mówisz, ale tak, porozmawiamy o truskawkach w tej godzinie. Wymyśliłeś to teraz na poczekaniu?
1: Nie, no mówię ci, że taka reklama była kiedyś.
0: Ale dlaczego?
1: Dlaczego była taka reklama, czy dlaczego o tym mówię?
0: Nie, dlaczego była taka reklama?
1: Zaraz ci pokażę.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na gofrownicę.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
1: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
2: Bardzo mocno na to czekam.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Są rzeczy, których ekran nie przekaże. Jak się siedzi w dobrze ustawionym fotelu, jak zmienia się blat, kiedy światło pada z właściwej strony, jak cicho zamyka się szuflada w biurku, przy którym ktoś się uczy. W Domarze znajdziesz wszystko. Biurka, fotele z regulacją, oświetlenie, regały, meble na wymiar, cały pokój do nauki i pracy. Przyjdź na Broniborską 14 we Wrocławiu i sprawdź, jak wygodnie wejść w nowy rok szkolny. Promocja Back to School w Galerii Wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
8: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: słońca jest w tym kawałku. Sweet Lovin', Sigala, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Wiesz, Mikołaj, tak sobie pomyślałam, że moglibyśmy sobie dorabiać w pewien sposób, wiesz?
1: No, na wakacje to akurat taki dobry sposób. Kiedyś tak się robiło, nie? Za czasów uczniowskich, studenckich.
0: Pięknie powiedziane. Bo pewna TikTokerka wyjechała na zbieranie truskawek do Niemiec i ona się podzieliła swoją opinią, ile można zarobić.
1: O, no tak. Kiedyś się do Holandii jeździło, teraz do Niemiec, proszę bardzo. Coraz bliżej.
2: Przepracowałam 310 godzin, a stawka to 13,90 euro. To w przeliczeniu daje nam 4309 euro. Czego wymieniłam tylko 3600 euro, a to w przeliczeniu na polskie daje nam 15336 zł.
0: I co ty
1: powiesz? Z jednej strony dużo, tak, ale z drugiej strony trzeba się schylać cały dzień. A czytam, że w sezonie tak nad polskim morzem to można nawet do 150 zł netto za godzinę zarobić.
0: Wow!
1: No.
0: Polak potrafi.
1: I po co wam te saksy? Polska górą!
0: Jej! Jej!

0: Jak ty ładnie śpiewasz. Pa, pa, pa,
1: to Neptunika tak dobrze zrobił numer What If w Meloradiu. Podkręcamy tempo.
2: A już o 15 zagramy
1: Galaxy Kungs.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje?
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IoKids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Bo z mediaexpert taniej masz.
6: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Ustawa Lex Szarlatan trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Stwierdził, że do grupy szarlatanów rząd zakwalifikował tych, którzy szkodzą zdrowiu, ale też tych, którzy zajmują się na przykład zielarstwem. Pewien 16-latek miał więcej szczęścia niż rozumu. Jechał bez kasku na hulajnodze elektrycznej, mówi Jakub Gąsiorek z pawienickiej policji.
3: Podczas jazdy gwałtownie zahamował i stracił panowanie nad hulajnogą. Padł do rowu, jechał bez kasku.
2: Chłopak wyszedł ze szpitala. Przesiadamy się do pociągu. Czeski Leo Express przewiózł w tym roku do czerwca ponad 200 tysięcy pasażerów w Polsce. Najpopularniejsza trasa to Warszawa-Czechy. No i jeszcze apel kibiców piłkarskich. Chcą dymisji prezydenta FIFA Gianniego Infantino, a to w związku z planem częściowej prywatyzacji imprez piłkarskich.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: I mamy godzinę 15. Słuchajcie, Freak Fightu. Wiesz, że dzisiaj jest dzień wyznawania miłości?
1: A wiesz, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, ani
0: wiesz,
1: diabeł rogaty?
0: Że nawet wiem. Zaskoczyłam cię trochę?
1: No, jestem pozytywnie zaskoczony. Brawo!
0: Dziękuję.
1: Brawo, Iga! W końcu coś znasz! Wow!

0: I Like It, ale są najcmy w Meloradiu. Wiesz, Mikołaj, boję się w życiu dwóch rzeczy. Śmierci i os.
1: No proszę, to w takim razie nie idź do toalety w bibliotece w Bieszkowicach na Pomorzu, ponieważ tam, no właśnie, w muszli toaletowej zagnieździły się osy.
0: Przepraszam, wyobraź sobie, że idziesz w nocy do łazienki i siadasz tam.
1: Mało tego, wyobraź sobie, że zjadłaś jeszcze ostrego kebaba wcześniej, nie? I wiesz, i nie dość, to już piecze 3 razy. Albo 4 razy. Albo w zależności, ile razy ukąszą.
0: My Place, Josh Baker. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę będzie bardzo romantycznie z naszej strony.
1: No tak.

0: Gavin. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest mi bardzo do śmiechu, bo dzisiaj moje ulubione święto.
1: A, no tak, dzisiaj mamy dzień wyznawania miłości.
0: I postanowiliśmy z Mikołajem wyznać sobie miłość na antenie. To będą takie wiersze?
1: No, takie fraszki.
0: Igraszki takie? Można by może powiedzieć.
1: Nie. Może dla przyjemności po programie.
0: Dobrze, dobrze. To ja może zmienię podkład, żeby nam się tak zrobiło milej na serduchu.
1: Dobrze, dobrze.
0: Kto zaczyna? Bo ja się trochę wstydzę.
1: No dobrze, to ja zacznę. Iga. Iga. Jesteś giga. Jak jezioro Czad.
0: O.
1: Jestem bardzo rad, że pracujemy razem. Chociaż czasem mówię krytycznie. Wiedz, że cię kocham, ale platonicznie.
0: Jezu, jakie to jest piękne. Gdzie mam chusteczki, słuchajcie? Mój nie jest tak uroczy, bo chyba jestem dosyć wulgarna, ale
1: o.
0: Postaram się.
1: O.
0: Mikołaju, mój radiowy Romeo, bez ciebie moje popołudnie nie ma już stereo. Ty masz wdzięk, ja mam ego. Razem jesteśmy duetem. No właśnie, hu, wie czego.
1: Pięknie.
0: Bardzo się starałam. Czy wygrałam twoje serce?
1: Tak.
0: Ty moje też.
1: Super.
0: No to mamy.
1: Kochajmy się.
0: Kochajmy się. Dzięki temu idziemy się kochać. Maszeri, to już teraz.

0: Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a jeszcze w tej godzinie...
1: A jeszcze w tej godzinie napadniemy na Czechy.
0: Słucham?
1: Napadamy na nich, słuchaj.
0: Ale...
1: Chcemy zająć część ich terytoriów.
0: Skąd ty masz takie informacje?
1: Z radia, ale nie z tego.
0: Omówimy te zagadnienie.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w Airfryer.

0: Mi8 FM. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dobry początek roku szkolnego zaczyna się od dobrej organizacji. A w niej pomaga wygodny i pojemny plecak. Odbierz plecak na dobry początek roku szkolnego. Już w sobotę, 29 sierpnia, zrób zakupy za minimum 250 zł w sklepach w pasażu Centrum Handlowego Auchan Bielany i odbierz wygodny, kolorowy plecak szkolny dla dziecka. Zapraszamy 29 sierpnia do Centrum Handlowego Auchan Bielany od 12 do 17. Regulamin akcji na auchanbielany.pl.
5: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
13: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
14: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
15: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Shanghai, King of the Jungle. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Słuchacie Melo za 17:16.
1: Czy to musimy pilnować tego, co mówimy w radiu? Czy to na pewno jest zgodne z prawdą? Ponieważ jedna taka bydgoska stacja na swojej stronie internetowej podała, opublikowała taki artykuł, że podobno Polska chce zająć część terytorium Czech i nawet takie pismo jakoś trafiło do czeskiego MSZ-u, ale się okazało, że to był atak hakerski i ktoś tam po prostu wrzucił taką informację na ich stronę.
0: To się musiało zrobić gorąco tam.
1: No tak, ahoj Czechy, nie chcemy was najechać. No
0: ahoj.
1: Nie możemy też tak mówić, bo tak mówią ludzie, którzy zaraz chcą najechać kogoś, nie?
0: Więc po prostu
1: mówmy, jesteśmy
0: ahoj.
1: Przegrani.
0: Ahoj.
1: Czy powiemy tak, czy tak?
0: Krecik.
1: Ahoj. Rumca.
0: Ahoj, nie znam nic więcej.
1: Naprawdę nie chcemy was napadać.
0: Chcę więcej.
1: Naprawdę.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Robin Schulz, Better Times w Meloradio. Ja jutro nie przychodzę do pracy, ja będę walczyć o swoje. Wiesz, Mikołaj?
1: Ale jutro jest piątek, a nie sobota.
2: Dobrze, w newsach będzie o zetkach. Mhm. Czego chcą na rynku pracy?
0: A widzisz? No ja właśnie. Będę walczyć.
1: No pewnie zarobić, a się nie narobić. Pff. Ja was znam.
3: A już o 16 zagramy.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie.

0: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: YouTuber Stu posiedzi dłużej w areszcie. Sąd przedłużył mu tymczasowe aresztowanie o miesiąc. Zetki chcą walczyć o swoje na rynku pracy. Osoby do 24 roku życia chcą więcej zarabiać, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
3: Największy odsetek młodych ludzi deklaruje, że poprosi obecnego pracodawcę o podwyżkę. 26% mówi, że poszuka lepiej płatnej pracy, a 15% planuje podjąć pracę dorywczą.
2: Ci zmieniający pracę coraz częściej zwracają uwagę na warunki w pracy. Uwaga na pogodę. Według synoptyków najbliższe dni będą burzowe i gorące do 31 stopni. A na koniec kino i wielki sukces filmu Odyseja. Zarobił już ponad 1 300 000 000 dolarów.
1: I mamy godzinę 16. Słuchacie Freak Fight, a my wiemy, jaka emotka jest najpopularniejsza.
0: Kciuk ci pokazuje teraz.
1: Pokazuje kciuka. Nie obrażaj.
0: Ale to nie jest ta emotka jak coś.
1: No to dobrze. Mikołaj, hej.

0: W Melo Radio tak podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że już koniec z uśmiechami nienawiści.
1: No, poniekąd tak, bo mamy nowe, najpopularniejsze emoji na świecie.
0: Słuchamy
1: przynajmniej
0: cię.
1: Według New York Times, który stwierdził, że teraz najpopularniejszym emoji jest głośno płacząca buzia. To takie...
0: Ja nie ufam tej emotce.
1: No bo ona podobno stała się uniwersalnym emoji, używanym, gdy coś jest zabawne, wzruszające lub zawstydzające, tak że się można popłakać. Dla mnie to jest wszystko takie w bambus, wiesz, stukanie. Najlepsza emotka to jest XD. To jest jedyna emotka, której potrzebujemy.
0: Ale poczekaj, małe XD.
1: Nieważne, XD.
0: XD, take me back.

0: 18 po 16. Daj łyka w Meloradio. Jak co czwartek po 16 my próbujemy, wy zgadujecie co to takiego. Jeżeli będziecie wiedzieli co konsumujemy, co pijemy, to wbijajcie na WhatsApp Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mikołaju, czyń honory, jesteś
1: dobrze,
0: starszy.
1: Biorę łyczka. Słodziutkę.
0: A ja muszę też?
1: Mhm. Dobre jest, nie przesadzaj. Zdrowe. Chyba. Mam nadzieję.
0: Nie chcę. Gęste.
1: Nie chcę powiedzieć, co mi przypomniała ta scena, która się odegrała przed moimi oczami w tym momencie.
0: Gęste. Słodkie. Zdrowe. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy. Nagrywajcie głosówki. O, może jeszcze sobie liźnij.
1: Proszę bardzo.
0: Miam, miam.
1: Dla mnie dobre.
0: A to super. Daj łyka w Meloradiu.

0: Alabama ten. Bawimy się w Dajłuka. To może przypomnijmy, jak brzmi nasza degustacja.
1: Słodziutkie.
0: Gęste, słodkie, zdrowe. I jakie są negatywne odpowiedzi, panie redaktorze?
1: Negatywne odpowiedzi są takie, że to mleczko kokosowe albo siemielniane.
0: A jakie są pozytywne?
1: Żadnej. Nikt nie zgadł, że chodzi o miód.
0: Miód?
1: Miód.
0: Taki słodki.
1: Kraina mlekiem i miodem płynąca tu jest.
0: To Polska właśnie?
1: Tak jest.
0: No to brawo dla nas.
1: Jej. Polska.
0: Dziękujemy. Wow, Polska górą.
2: Daj łyka. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Już w niedzielę, 23 sierpnia, Resi Capital zaprasza na kawowy rejw w Quorum Tower. Poczuj klimat ikony Wrocławia i poznaj oferty specjalne. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.

0: Denzel, Spin Me Round. Słuchajcie, jest moda na boys bandy, jest moda na girls bandy i nadchodzi nowy girls band, wiesz?
1: O, wow. Jaki? Od kogo?
0: Może posłuchajmy.
2: Padłyśmy na pewien pomysł.
3: On jest taki dość niszowy, więc nie wiem, czy to się przyjmie w Polsce, to jest coś nowego, no ale liczymy na ciepły odbiór.
4: Zakładowy girls band, ja jestem Aga, to jest Ula, to jest Suzy.
3: Tak, to jest. Będziemy się
4: nazywać modelki.
0: Brawo.
1: Czekaj, czy ja żyję w jakimś Matrixie? Przecież one już mają swój girls band.
0: Mikołaj, to był żart.
1: Ha, śmieszny.

0: Jak to buja on tonight w Melo Radio, podkręcamy tempo. No wiesz co, Ula, jeszcze mamy lato, a ty już o zimie.
1: No niestety, tak.
2: Zima wraca? No.
1: Jeszcze nie, ej, spokojnie, jeszcze nie, ale powiem w newsach o tym, że niektórzy się już do zimy przygotowują.
3: A już o 17:00 zagramy
2: The Bauza Magnetic.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: promocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć:
0: idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
9: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
10: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Dobry początek roku szkolnego zaczyna się od dobrej organizacji. A w niej pomaga wygodny i pojemny plecak. Odbierz plecak na dobry początek roku szkolnego. Już w sobotę, 29 sierpnia, zrób zakupy za minimum 250 zł w sklepach w pasażu Centrum Handlowego Auchan Bielany i odbierz wygodny, kolorowy plecak szkolny dla dziecka. Zapraszamy 29 sierpnia do Centrum Handlowego Auchan Bielany od 12 do 17. Regulamin akcji na auchanbielany.pl.
13: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Bez techno.
16: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
17: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
0: Po reklamie.

0: we Wrocławiu.
1: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Szukacie sposobu na przedłużenie wakacji? Mam dla Was kilka propozycji. W Opolu już jutro Helios Solaris przypomina pierwszego Szreka. Zielony Ogry świętuje w tym roku 25-lecie, więc to dobra okazja, żeby sprawdzić, czy żarty sprzed ćwierć wieku nadal działają. We Wrocławiu 29 sierpnia można pożegnać lato na wodzie. Z bulwaru Dunikowskiego rusza R&B Sensation Boat Party. Rejs po Odrze, będzie dużo R&B, trochę muzycznych powrotów, a później w poziom Club After Party aż do 4 rano. Start o 17.30. Z kolei w Dzierżoniowie jutro rynek zrobi się taneczny. O 18.00 rusza roztańczony Dzierżoniów. Plenerowa impreza z muzyką i tańcami.
2: Minuta do 17.00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Gęsto zrobiło się na polskim niebie, trwają ćwiczenia NATO obok obwodu Królewieckiego, latają myśliwce czy samoloty wczesnego ostrzegania. Kontrole na niemieckich granicach jeszcze trochę potrwają. Rząd w Berlinie postanowił, że zostaną przedłużone do połowy marca przyszłego roku. A Polacy szykują się do zimy, kupują już opał. Powodem jest niepewna sytuacja na świecie, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
5: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakąś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują.
4: Opał taniej kupicie w nadleśnictwach. No i jeszcze ciepłe Morze Północne ma najwyższą temperaturę od początku pomiarów. W weekend u wybrzeży Holandii woda miała 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu. To co, porozmawiamy sobie ze słuchaczami?
3: Oczywiście, będziemy bawić się naszym pięknym językiem.
2: Także słuchajcie nas uważnie i szykujcie WhatsAppa Meloradia, meloradio.pl.

0: Lizo, Bonnie M, dalej Kul w Melo Radio. Co można robić na kolacji na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: No można krzyczeć na kelnera.
2: O, brzydko.
0: Nie można.
1: Można?
0: Można?
1: Znaczy, no można, ale nie wypada.
0: Można też krzątać się po restauracji, żeby uciec.
1: Można na przykład...
0: kulinarnie doznawać oświecenia.
1: Co jeszcze można robić na kolacji na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki. Co można robić na kolacji na literę K?

0: Co można robić na kolacji? Na literę K to sprawdzamy i czekamy na głosówki od Was, które nagrywacie na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. I mamy dużo odpowiedzi, dziękujemy. To może Piotrula?
1: Na kolacji można kichać, jeśli okaże się, że dany składnik potrawy nas alergizuje.
0: Wow!
2: Ja tak miałem, pamiętasz, jak Karolina chciała mnie zabić kanapką? Nie, Karolina... czy to było ciastko? Nie to... pamiętam, co to było, ale prawie umarłem. Cicho to... tam.
0: To nasza wydawczyni, ale tak było. Tak było. To był zamach.
2: To był zamach, tak jest. Co jeszcze mamy tam na WhatsAppie?
3: Kolacji na literę K można się kiełbasić. Pozdrawiam ze Strudy.
0: Można też jeść kiełbasę, prawda?
2: Można, no. Na kolację pewnie, czemu nie? Z chlebem, ze serem, spoko.
0: Z musztardą, a Krzysztof mówi, że można kąsać kanapki. No to szybko twoja ulubiona kanapka. Raz, dwa, trzy.
2: Kanapka z chlebem. To jeszcze z czasów studenckich mi zostało.
0: Bieda, bieda. Co można robić na kolacji na literę K? Mam nadzieję, że będzie drożej. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy.

0: Take It Slow. Zrobiło się, słuchajcie, romantycznie, bo sprawdzamy, co można robić na kolacji na literę K. Mhm. I taka Kasia się odezwała.
1: No to skoro kąsanie, to może na kolacji. Można się kochać i wtedy kolacja jest ze śniadaniem. Polecam.
2: No chyba, że w restauracji, to wtedy może lepiej nie. Chociaż co kto lubi.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Wiesz, to by na te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hardhead wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Już w niedzielę, 23 sierpnia, Resi Capital zaprasza na kawowy rave w Quorum Tower. Poczuj klimat ikony Wrocławia i poznaj oferty specjalne. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
10: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
11: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Trip Skubańczyk w Meloradiu. Co można robić na kolację na literę K, to sprawdzamy. Dzięki za wszystkie wiadomości i za...
1: Konsumować konkretnie.
2: Konkretnie, to jest konkretna odpowiedź, podoba mi się.
0: Magda?
3: W restauracji na literę K można na przykład kwiczeć ze śmiechu.
0: O, oby jak najczęściej.
2: Albo można klnąć, jak się zobaczy rachunek.
0: Tego wam nie życzymy akurat, ale szybka kasa się kłania jak coś.
4: Kosztować dania kuchni Fusion, czyli tak naprawdę się nie najeść.
2: No, może i mało, ale za to drogo.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia.
1: So sad.
0: Oj tak, likili, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale już nie będziemy smutni, bo Oluś przyszedł do nas.
2: Yeah!
0: Cześć!
3: Trochę mnie nie było.
0: No właśnie.
3: Ale ja sobie odpoczywałem, bo Adrian jest dobrym kolegą i zrobił mi taki przedłużony weekend i przyszedł za mnie do pracy, więc ja doceniam. Iga mogłaby zrobić to samo.
0: Dla ciebie? Mhm. Ale ja byłam w pracy.
3: A, no to też aplauz.
0: Dzięki.
3: Dla wszystkich aplauz.
0: Dla wszystkich aplauz.
4: A już o 18:00 zagramy.
3: Na pewno How Does It Feel, Dub Dogs, ten numer. O, Iga, będziesz na bicie też?
0: Spróbuję.
3: Dawaj.
0: Zestresowałam się, dziękuję.
3: No to tyle. Iga, daj buzi.
0: O, dawno nie było.
3: No to teraz będzie świetny ten wieczór.

Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza!

0: Reklama. Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
5: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na News Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: I na początek coś dla kierowców. Sprawdzimy, jak pakiet CPN 2.0 przełożył się na ceny paliw, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
2: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
0: Potwierdzam, tankowałem, mniej mnie portfel boli.
1: Okej, okay. A jutro ceny maksymalne paliw, no niestety będą wyższe. Premier Donald Tusk zapewnia, że znajdą się pieniądze na metro w Krakowie, ale wcześniej muszą być gotowe wszystkie zgody, w tym ta środowiskowa. A tymczasem praca szuka człowieka. W szkołach jest ponad 17 000 ofert. Najwięcej dotyczy wychowania przedszkolnego i psychologów. No i jeszcze fejkowe zdjęcie. Okazało się, że fotografia pumy, która ponoć była widziana w Wałbrzychu, nie jest prawdziwa.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No szkoda, że jutro nie ma wolnego jak w zeszłym tygodniu, nie? Chyba, że ktoś z was ma urlop. Zazdrościmy, no ale nieważne, czy jesteście w pracy, czy w domu. Teraz to jest ten moment, że idziemy w Melo. 18 minęła, Ariana za chwilę wpadnie na naszą playkę, a zaczynamy od obiecanego. How does it feel? Tupychu, siemano, fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Tempo 9 minuty po 18, a dzisiaj mamy czwartek, mamy wieczór, a to oznacza, że Ula Harciarek jest w studiu. Siemanko.
1: I będą polecajki serialowe i filmowe, słuchajcie, musicie zostać.
0: Koniecznie, no bo Ula jest specjalistką od tych spraw. Na pewno nie pozwoli wam, żebyście w weekend się
1: nudzili. Nie będzie nudno.
0: A jakbyśmy się spotkali w roku 2016, to pewnie wszyscy byśmy oglądali Euro 2016, bo nasza polska kadra świetnie sobie poradziła, a to numer, który nas do tych czasów wspomnieniami przeniesie. This one's for you, David Guetta i Zara Larsson.

0: Cheat Codes i Demi Lovato to No Promises w Melach. Tak podkręcamy tempo, 17 minuty po 18 na zegarach. To zmieniamy klimat. A ten dźwięk oznacza, że jest już Ula Harciarek i porozmawiamy sobie po raz kolejny o serialach,
1: i filmach. Tak. Co polecam na weekend? Na przykład, no właśnie przypominam, że jest trzeci sezon polskiego hitu 1670. Już widziałeś? Jeszcze nie? O! To trzeba na drogi,
0: słuchajcie. Ula, powiem ci więcej, ja drugiego sezonu jeszcze nie widziałem.
1: Nie mów,
0: mam dużo
1: nie przyznawaj
0: do
1: się. Słuchajcie, wraca Jan Paweł, który chce odzyskać tytuł szlachecki, no i ma różne oczywiście bardzo absurdalne pomysły i naprawdę świetnie się to ogląda.
0: To takie historyczne, ale na śmiesznie, a na serio coś historycznego
1: a
0: może?
1: A na serio polecam film Norymberga, który jest już dostępny w streamingu. To kulisy procesu norymberskiego z 1945 roku, no i w roli Hermana Göringa genialny Russell Crowe. Kto jeszcze nie widział w kinie, ma szansę nadrobić się zaległości.
0: Dawaj coś innego jeszcze jakąś propozycję.
1: No to jeszcze, słuchajcie, polecam serial Ta dziewczyna.
0: Na śmiesznie?
1: No, tak średnio.
0: Okej, dobra.
1: Wyobraźcie sobie, jest facet, ma dziewczynę, która skrywa jakieś tajemnice i do tego jest jeszcze zaborcza matka. No i czym skończy się ten trójkąt, koniecznie musicie obejrzeć. Naprawdę świetny serial.
0: Trójkąt z mamą nigdy nie jest dobrym pomysłem. Nigdy never.

0: To coś, to Młody White i jego nowość na antenie Meloradia, 26 minut po 18, a już jutro nasza lista hitów, 30 Melo. Jeśli wam się ten numer podoba, no to na niego głosujcie na meloradio.pl. Zapraszam jutro po 18 do słuchania. No a jeszcze w tej godzinie powiem wam, co łączy generację Z i milenialsów. Meloradio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
15: masz. Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

Starlight. To Drench, Jorik Burema w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 19. Za chwilę nówka sztuka od Tomasa Greya na Playkę wleci, a w taki sposób chcemy spędzać wakacje. Słuchajcie, mądre głowy przebadały, jak potrzebujemy w trakcie urlopu odpoczywać. No i wyszło, że milenialsi od wakacji wymagają, żeby przypominały im dawne czasy. O, czyli na przykład bez telefonów, internetu, ale też chcą wybierać się w takie miejsca, które przypominają im czasy dzieciństwa. No i co ciekawe, dżęziaki mają bardzo podobnie. Zależy im na bardzo podobnych rzeczach, czyli milenialsi i dżęziaki mają jakiś wspólny punkt. No choć akurat ludziom Gen Z się nie dziwię. No kto w takim na przykład studenckim czasie nie lubi wracać w rodzinne strony, żeby odebrać słoiki?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Komu się teraz zamarzyło, żeby z tym numerem z zimnym łokciem sobie pojeździć? No mam nadzieję, że skorzystaliście z tego, że jeszcze nie jest tak zimno i to zrobiliście. Bo ten kawałek to jest naprawdę niezły throwback do pięknych czasów. Do It All Night, Darius i Finley, a za chwilę 19.
1: A już o 19 zagramy.
0: Lubię cię jak lato, modelki. Ten numer punktualnie o 19 przejmie antenę Meloradia, to już za moment.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 lat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Są rzeczy, których ekran nie przekaże. Jak się siedzi w dobrze ustawionym fotelu, jak zmienia się blat, kiedy światło pada z właściwej strony, jak cicho zamyka się szuflada w biurku, przy którym ktoś się uczy. W Domarze znajdziesz wszystko. Biurka, fotele z regulacją, oświetlenie, regały, meble na wymiar, cały pokój do nauki i pracy. Przyjdź na Broniborską 14 we Wrocławiu i sprawdź, jak wygodnie wejść w nowy rok szkolny. Promocja Back to School w Galerii Wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Już w niedzielę, 23 sierpnia, Resi Capital zaprasza na kawowy rave w Quorum Tower. Poczuj klimat ikony Wrocławia i poznaj oferty specjalne. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
5: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Idę w melo.
8: Słuchajcie, uważam, że jest to skandal. Zaproponowałem mojej wydawczyni Karoli, żebyśmy razem napili się kawę, ona nie chce jej zrobić. Jest mi teraz smutno. Jeżeli macie teraz kolegów w pracy, to bądźcie milsi i zróbcie po prostu im kawusie. Miło im się zrobi i na pewno się uśmiechną. 19 na zegarach, a polskie drużyny grają dziś w eliminacjach do europejskich pucharów. Jagiellonia niedawno skończyła pierwszą połowę z gruzińską Iberią. No i na razie 2-0, więc pięknie to wygląda. Do Jagi dołączą też Raków, Górnik i Lech dziś. No to na pewno będziemy spoglądać na to, co dzieje się na boiskach. A teraz gramy. Modelki na początek. Tupychu, siemano.
9: Melo Radio. Idę w melo.

Josh Baker i Poppy Bascomb w Melo. To My Place. Tak podkręcamy tempo. 8 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, no to niech ma telefon przy sobie, bo za moment będę wykonywał telefon. A już teraz Fady wykona Can't Let Go w Melo.

0: Heavy Metal Love, to Two Colors w Meloradio. 19:16 na zegarach. Szybka kasa. No to skoro kasa jest szybka, to mam nadzieję, że też szybko telefon odbierze Kamila, która ma na to 5 sygnałów. No i nie może tego czasu przekroczyć. 2 już minęły. Kamila, zrób to dla siebie, no bo ty tej kasy potrzebujesz. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj, szybka kasa od Melo. Temat ci pewnie znany, bo weszłaś na meloradio.pl i się zgłosiłaś.
1: A dokładnie tak.
0: No i powiedz, na co byś takiej szybkiej kasy potrzebowała od nas?
1: Chciałabym sobie zrobić wróbli permanentne, powiem szczerze, tak w ramach upiększenia.
0: Mhm. Czekaj, bo ja jestem facetem. Ja trochę nie rozumiem. Brwi permanentne, o co w tym chodzi tak dokładnie?
1: To takie pomalowanie, tylko że na stałe.
0: A taki a la tatuaż?
1: Tak.
0: O, czekaj, ja patrzę na swoje ręce, ja tych tatuaży mam ponad 20, więc ja nie mogę zrobić inaczej. Na takie rzeczy hajs dajemy z radością. 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki, ja muszę dzwonią omówić. Szybka kasa
0: od Meloradia. A w salonie mam nadzieję, że będzie leciało Meloradio. Kamila, warto się na meloradio.pl zgłaszać, co nie?
1: Warto, oj tak.
0: Wy też wbijajcie, no bo już jutro do zgarnięcia nie 200, a 500 zł. Taka szybka kasa na weekend. Meloradio.pl, a to Axwell.

0: I od razu szybciej się wraca do domu, kiedy Everlasting jest w głośnikach. To Armin van Buuren i Sasha, ich nowość na antenie Meloradia. 26 minut po 19. Pychu z tej strony. Siemano, na polskie drużyny grają w europejskich pucharach. A jakim idzie i co nas jeszcze czeka sportowo tego wieczora? O tym pogadamy na pewno jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu.

0: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
10: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
11: Dobry początek roku szkolnego zaczyna się od dobrej organizacji, a w niej pomaga wygodny i pojemny plecak. Odbierz plecak na dobry początek roku szkolnego. Już w sobotę, 29 sierpnia, zrób zakupy za minimum 250 zł w sklepach w pasażu Centrum Handlowego Auchan Bielany i odbierz wygodny, kolorowy plecak szkolny dla dziecka. Zapraszamy 29 sierpnia do Centrum Handlowego Auchan Bielany od 12 do 17. Regulamin akcji na auchanbielany.pl.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: Po reklamie.

0: The Spectre. To Alan Walker w Meloradiu, a dwie z czterech drużyn naszych polskich grają właśnie w eliminacjach do europejskich pucharów, no i wygrywają w swoich meczach. Jaga 3-0, no i Lech 4-0. Na pewno będziemy wracać do tego, co dzieje się w innych spotkaniach, a także do Rakowa i Górnika, które dziś grają. A teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: 1997 rok. Wtedy to brytyjski zespół The Verve wydał numer Bittersweet Symphony. No bardzo charakterystyczny, zresztą przypomnijmy go sobie. O, tak to brzmiało. Prawie 30 lat temu. A teraz sample z tego kawałka wziął duet, który zna się na hitach, czyli Eli Aux i Lavinia.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Eli Aux, Lavinia i Reasons. To nówka sztuka na Playce Melo.

0: Chodź ze mną, BFF, Bambi i Ankleosia. Chodźcie ze mną do 20, ona już za chwilę.
1: A już o 20 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Ten kawałek punktualnie o 20 przejmuje antenę Meloradia. To za chwilkę się wydarzy.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: 20 na zegarach. Umiecie wchodzić w czyjąś głowę? No jeśli tak, no to wbrew pozorom jest to bardzo przydatna umiejętność. No bo już w tej godzinie sprawdzimy, czy wiecie, o czym myśli Pychu. Czyli ja. Do wygrania będą skiety i torba Melo Radio, ale wcześniej, bo już teraz gramy. Shinza i Fire. To na sam początek, a dalej będzie tylko lepiej. Obiecuję. Tu Pychu. Siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Julcy Barbs, to Better Times. Tak podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia, 15 minut po 20 na zegarach. Oto czas, żeby zadać wam, jak co wieczór, bardzo, bardzo, bardzo ważne pytanie. A brzmi ono tak.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, Pychu, czyli ja. Zasady tej zabawy są bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no a potem wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, co mi chodzi po głowie. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a do zgarnięcia skiety i torba Meloradia, a ja dziś myślę o jedzeniu. Ale chodzi mi bardziej o dodatek niż danie główne, no i ten dodatek często potrafi trochę podkręcić smak. No to czekam na wasze propozycje. 321-321-777 to jest ten numer, pod którego warto, żebyście w tym momencie zadzwonili, no i spróbowali się zmierzyć z tym, co to takiego jest, o czym ja teraz myślę. Czekam, aż pierwsza czerwona lampka się zapali. Próbujcie, dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo numer do nas jest, jakbyście dzwonili do jakiegokolwiek kumpla, więc macie go zazwyczaj totalnie za darmo. 321-321-777. Przypomnę, że myślę o jedzeniu, no i chodzi mi bardziej o dodatek niż o danie główne, no, który potrafi trochę podkręcić smak. 321-321-777. Zachęcam was, żebyście dzwonili, no i widzę, że już lampki się palą, no to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię?
2: No halo, cześć, Marzena.
0: No cześć, Marzena. To co, o czym myśli Pychu?
2: O magii.
0: Nie, nie tym razem, ale strzał dobry, trzeba przyznać. No to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię? O, teraz odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, cześć, Kinga z tej strony.
0: No cześć, Kinia, to o czym myśli Pychu?
2: Mam jeszcze tylko pytanie, czy mogę zadać pytanie?
0: Zależy jakie, ale spróbuj.
2: Czy to jest bardziej przyprawa, czy coś czerwonego?
0: Słuchaj, ani to, ani to w sumie.
2: Ojeju, nie?
0: Strzel już w coś, teraz musisz strzelać.
2: Dobra, ja strzelam, że to ketchup.
0: Nie, nie o to zupełnie chodzi. Słuchajcie, runda druga za moment. No i ja zdradzę też, podpowiem wam jeszcze mocniej, że to, o czym myślę, pasuje do na przykład ziemniaków albo pierogów. Runda druga za chwilę.
1: O czym myśli Pychu?

0: Nie Meloradia, Vice Ilania, to Stars. Tak, podkręcamy tempo. A moje pytanie wciąż aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i też moja prośba, żebyście już dzwonili 321-321-777. Pytanie, o czym myśli Pychu? Dziś myślę o jedzeniu. No już sobie ustaliliśmy, że jest to bardziej dodatek niż danie główne, które potrafi podkręcić smak, no i pasuje wręcz idealnie do na przykład ziemniaków czy pierogów. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Widzę, że ktoś już odebrał, no to odbieram. Halo, siemanko.
2: Dzień dobry.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Ja mam na imię Gabryś.
0: Gabryś, dawaj, to o czym myślę?
2: Pan myśli o okrasie.
0: Kurczę, ale słuchaj, bo okrasa to jest taka bardzo ogólna, a ja myślę o... O takich jednych
2: rzeczach. O cebuli takiej, zasmażanej, duszonej.
0: Gabryś, ja cię bardzo polubiłem, ja ci dam drugą szansę. To nie jest cebula, to jest coś takiego bardziej z mięsa. Tak się to podsmaża.
2: Mięsa.
0: Skwa.
2: Ciekawe.
0: Skwa.
2: Skwarki.
0: Gabryś, no jesteś fenomenalny, chłopie, no. A często tak sobie jadasz? Jakieś pierogi, ziemniaki ze skwarkami, cebulką?
2: No, często jadam pierogi.
0: Cudownie, słuchaj młody, no to ja mam dla ciebie nasze skarpetki i torbę Meloradia. Z naszym logo będziesz mógł poszpanować wśród swoich znajomych. Co ty na to?
2: Fajnie, super.
0: To się nazywa radość.
1: O czym myśli Pychu?
0: A dla was mam zupełną nowość. Jonas Blue, Maliv, Each of Desire. Tak się nazywa ten numer, a Gabrysiowi chyba wszyscy gratulujemy, co?

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Tylko dobre wspomnienia. Beat Freaks. Somebody's watching me. Zawsze sztosik. 15 minut do 21. Podkręcamy tempo w Melo, no tak samo jak robią to piłkarze, no bo dziś mamy wielki czwartek polskiej piłki, eliminacji do europejskich pucharów i to jest naprawdę wielki czwartek, no bo Jagiellonia wygrała swój mecz z Iberią aż 4-0. Lech Poznań kontynuuje remontadę, z kolei Górnik Zabrze 0-1. No co prawda przegrywa, ale delikatnie z AS Monaco, a Raków o 21 zaczyna swój mecz. Ale jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tego, co dzieje się w Poznaniu. No bo tutaj w eliminacjach do Ligi Europy mamy 87 minutę i 7-0. Ja nie wiem, kiedy ostatnio polska drużyna wygrywała aż tyle w europejskich pucharach. No chyba gdzieś w tych czasach, kiedy jeszcze Mieszko I mógł taki mecz oglądać.

0: i Jennifer Lopez, to Everything's Fine. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, no i robimy to całą dobę. A za chwilę wybije 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Country XT Golden. Lubicie i dalej bardzo kochacie ten numer, więc na pewno o 21 punktualnie wybrzmi na antenie Meloradia. Po 21 też będę miał zaproszenie na super imprezę.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szczytką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
10: 21. Punktualnie na zegarach. Jesteście spragnieni najlepszych hiciorów? No to bardzo proszę, numer 1, 30 Meloradia. Zagram wam już za moment, czyli wasz ulubiony numer. No i chyba śmiało możemy powiedzieć, że hit wakacji. Self Aware i Lumix to na pewno będzie. Calvin Harris i Dua Lipa jeszcze wcześniej wpadną z numerem One Kiss, a jeszcze wcześniej, bo już teraz Huntrix i Golden. Tu pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

ja lubię ten numer. I tę panią. Tabletka w Mela. Tak przyjemnie nam mruczy wieczorową porą. 14 po 21. Tańcz za nami, a wakacje się kończą, nie da się tego ukryć, ale jak coś kończyć, to chociaż z przytupem. No i mam dla was taką propozycję. 4 sceny, 10 godzin muzyki i masa artystów. To wszystko czeka na was w Bielsku Białej. Hangar Festival odbędzie się 29 sierpnia. No można sobie naprawdę fajnego tripa zrobić i gorąco was do tego zachęcam, żeby jeszcze zaszaleć na koniec wakacji, no bo mam aż 5 podwójnych zaproszeń na to wydarzenie. Kto by chciał na nie iść, no to niech wbija na WhatsAppa Meloradia. Napiszcie mi, kogo ze sobą zabierzecie i dlaczego. Czekam na wasze wiadomości, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Hangar Festival, 5 podwójnych zaproszeń na to wydarzenie czeka na was. A już teraz nie muszą czekać, bo grają. Crystal in Ocean, to The Days.

0: Still, I got summer on my mind. To JJ w Meloradio. Ten numer pachnie latem, no a teraz czas na coś zupełnie świeżego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A to nasz stary, dobry kumpel z Tomorrowland z Belgii, Gryfin. Możecie go kojarzyć ze współpracy z Kygo przy numerze Save My Love. Tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. Razem z Bunt i Ines stworzyli numer Word Away, a brzmi on dokładnie tak.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ona i Martin Garrix. To Bizarre w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 22 nam zostało. Mamy czwartkowy wieczór, Pychu z tej strony. Siemano, fajnie, że jesteście po drugiej stronie, choć wiem, że wielu z was pewnie teraz jest wlepionych w telewizory. No bo ogląda mecze, no bo nasze polskie drużyny grają w eliminacjach do Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Jest to zdecydowanie wielki czwartek dla polskiego futbolu. Jagiellonia pokonała Iberię 4-0. Lech rozmiótł Tun 7-0. No a Górnik Zabrze dzielnie stawia się AS Monaco. 2-3 tylko przegrywają Zabrzanie, no i to jeszcze nie oznacza zamkniętych drzwi przed Ligą Konferencji Europy. Trzymamy mocno kciuki, za to Raków remisuje 1-1 z Hajdukiem Split. Tu się jeszcze dużo może wydarzyć.

Ale siedzi ta nowość. Neptunika i What If. Tak się nazywa ten numer. Jedna z nowości na playliście Meloradia. Jeszcze przed 22. A jeżeli ten kawałek wam się podoba, to pamiętajcie, że możecie go wspierać waszymi głosami na meloradio.pl. Już jutro kolejne notowanie 30 Meloradia. Po godzinie 18 się słyszymy. No i zobaczymy, który numer w tym tygodniu podobał wam się najmocniej. Meloradio.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 97 i 8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Plastik. Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Napędzamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

y venga conmigo.